0: Radio Paradiso, Brandenburgs bester Softmix. Die Gedanken zum Auftanken mit Andrea Baltschuh.
1: Zeitung lesen ohne Börsenberichte. Nachrichten hören ohne Angst, etwas zu verpassen. Staumeldungen einfach ignorieren. In Kochrezepten blättern, ohne gleich kochen zu müssen. In den blauen Himmel sehen und lächeln. Das sind freie Tage.
2: Und jetzt auf Polnisch. Czytać gazety bez raportów giełdowych, słuchać wiadomości bez obawy, że coś się przegapi. Informacje dla kierowców po prostu ignorować. Przewracać stronice w książce kucharskiej bez potrzeby gotowania. Spoglądać na niebieskie niebo i uśmiechać się. To są wolne dni.
0: Es ist 2 Uhr.